przyjaźń, Maryi Bożej. Witosz jaśnie, Maryi Bożej, Mileczka, Ruszcie w nim, który chybimy się do złożenia, ja nie będę wiecznie mitamos. Szlapa nam szotros, de vida, de salvación. El espíritu de verdad es en alto. Si fías al mismo nobis, inconspectuo tu ordenado me domine, a benignidad mea,

0: U prvom tajstvu svjetla razmišljamo kako je gospodin naš Isus Krist bio kršten na rijeci Jordanu. Primo misterio della luce, battezimo a Giordano. The first luminous mystery, baptism at Jordan River.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Róg nasz zadajny daj nam danas i odpusti nam długi nasz,
1: tak
2: i my odpuszczamy
1: naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Majko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czasu smrti naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Majko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czasu smrti naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Majko Boża, modli za nas grzesznike, sada i na czasu smrti naszej. Amen.
1: Zdrowaś